Idi Amin alikuwa amekaa pale anatabasamu huku Verkiz akiimba na kumwagia sifa Idi Amin akishirikiana na waimbaji wawili Fukiao Pepito na Tusevo Nejos.